muzykant. Raz, dwa, trzy. Wykroci draźnie, wykroci draźnie. Lewą, prawą, pazie, psie, pazie. Wykroci draźnie, wykroci draźnie. Raz, dwa, trzy.